0: Nendoy eng perietap kolenjin
1: MFM kigen kiamut kila kigorun agotun koin MFM ninyo.